a krach. Mladá mlčí jako hrob, iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop.